Dobranzi wale Wosa wokwa tonka Oni wele shukutoka ko alangin gamina.

0: Katikati zarangana ku hikuma au embetele ga siku.
1: Hey Juma, se ugumbila mchikitelo wa wena alhambedini.
2: Hey Saidi, nungwani masiku nzekela nzinga gubimbangi. Loko nzi gubimba mchikitelo, nzo ingetela kuhisa.
1: Mila wanzifana la wena. Kanileju, nzi gamili hiku ichi kwa lanziswa kuhisa nyana. Kuhunza kukuma dzedzedzi. Ahijona leju?
2: Lisini masevi, a dzedzedzi, gaho lisa jiru. Inga shukutu kuya ntirweni, avanana, vanga shukutu kuya chikoleni.
1: Hijo na maseve, mina ningamu ya mina, hiya ikela lomu kamuchikitelu, hambi kuhisa. Ingela le hiti vikela wonti masiku.
2: Ula lisini maseve, amuchikitelu chivikelo cha hina, akusukela le jukela kupenzuka. Zita guimba muchikitelu wa mina, laka mubedu masiku wote, zinga tapazamu. Vigelka zedzedzi kuekela nzeni kamuchikitelu ugumbilweku lambedwini kutani kasanku gawena wat masiku.